Du lyssnar på 98,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
då lyssnar ni precis när ni vill, och det viktigaste det är ju att vad ni lyssnar på, nämligen programmet Smakbitar, och det gör ni ju just nu, så det var ju bra. Och här senast hörde vi då gitarristen Duane Eddy som specialiserade sig på att göra instrumentala låtar. Jag vet inte om han någonsin har gjort någon vokalgrej, jag har aldrig hört det i alla fall. Men här bjöd han då på Peter Gunn theme från ett gammalt tv-serie skriven av Henry Mancini, den kända filmkompositören där, och det var väl någon sån här deckarserie som jag aldrig har sett så vitt jag vet i alla fall. Men det vart en hit den här versionen i alla fall med Duane Eddy av den här Peter Gunn. Sen användes ju också den där melodin ganska flitigt i filmen Blues Brothers, om ni nu kommer ihåg det. Men vi går från Peter Gunn till en annan Gunn. Jo, jo.